0: Hudba.
1: Hvězdy. Zákulisí.
0: A to nejlepší z internetu.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Fajn. Vypni výběr. Zapni Fajn.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.

Bratislavie trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky